Ten walc mi je zawsze wspomina i jego nie zapomnę. Przy tym walcu spotkałem piękną dziewczynę. Ten walc mi zawsze wspomina dawniejsze momenta, na dzień, na rok, na zawsze będzie ta dziewczyna.